rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratorskie zarzuty dla szefa PKO, chodzi o zonda krypto. Upalny finisz wakacji, dziś miejscami ponad 30 stopni. Dodatkowy zastrzyk gotówki dla seniorów, to już w przyszłym miesiącu. Miriam Lipińska, zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej. To kolejna odsłona afery zonda krypto, giełdy kryptowalut, która do niedawna była sponsorem generalnym PKO-u. W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 informowały, że Radosław P. miał dostać od szefa zonda krypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miał też odzyskać całość zainwestowanego kapitału. Takiego szczęścia nie mieli inni klienci zonda krypto. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
2: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
1: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnę też, że śledztwo zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Dziś w najcieplejszych regionach Polski będzie powyżej 30 stopni. Najgoręcej na zachodzie i południowym zachodzie kraju, a wysokie temperatury dotrą także do Małopolski i na Podkarpacie. Ale to może być upalny łabędzi śpiew, bo jutro znowu trochę chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
3: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Wyraźnie chłodniejsze niż ostatnio są już noce. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14. będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dyląg z ZUS-u.
4: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
1: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Polski nastolatek doceniony w Sztokholmie, 17-letni Mateusz Dobrowolski z Legnicy odebrał w Szwecji prestiżową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie trafia do młodych ludzi, szczególnie zaangażowanych społecznie. Polaka nagrodzono za obronę praw człowieka i troskę o środowisko. I na koniec niecodzienne ostrzeżenie. Jeżozwierz grasuje po Warszawie. Zwierzę widziano ostatnio w okolicy Powązek. Choć może wydawać się nieszkodliwe, gdy stanie nam na drodze, należy zachować szczególną ostrożność, mówi Artur Sapiński z ekopatrolu Warszawskiej Straży Miejskiej.
5: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić. Jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. To jest zwierzątko w swoim środowisku naturalnym, nie boi się lwa. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.
1: A jak wygląda? Trochę jak ogromny jeż. Może mieć nawet metr długości. Jego kolce też są dużo dłuższe. Sam raczej nie zaatakuje, chyba że czuje się osaczony. Wtedy potrafi ukuć. Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na chwilę wraca upał, 30 stopni na zachodzie i południu Polski, w centrum ponad 25, trochę chłodniej na Podlasiu i Mazurach, 22-23 stopnie. Do tego dużo słońca, choć wieczorem z zachodu przyjdą już deszczowe chmury i jutro będzie deszczowo i chłodniej, bliżej 20 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie. Potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
7: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
9: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
10: To było ogłoszenie płatne.
11: Jest po szóstej i mamy ten dzień, na który wszyscy najbardziej czekamy. Piątek, piąteczek.
12: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, witamy bardzo serdecznie w ten wyczekany piątkowy poranek.
11: Otwieramy bramę do weekendu, serwujemy mnóstwo świetnej muzyki i stawiamy was na nogi od samego rana.
12: Kawa w dłoń, włączamy głośniej radio i zaczynamy oficjalne odliczanie.

0: to zaglądamy sobie na piątkowy kalendarz. Imieniny obchodzą dzisiaj Patrycja, Aleks oraz Augustyn. Także najlepszego dla solenizantów.
1: A w nietypowych świętach rządzi dziś Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów oraz Święto Lotnictwa Polskiego.
0: Także wysokich lotów na nadchodzący weekend. Podkręcamy głośniki i lecimy z tym piątkiem.
2: Reklama.
3: Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzei 89. Telefon 664 121 828.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.
4: Radio Wrocław.
0: Po polsku.
4: I co?

0: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: No to jest taki SMS, którego tym razem no nie warto od razu kasować.
1: Bo może przyjść od Ministerstwa Zdrowia i przypomnieć o bezpłatnym badaniu.
0: Na początek wiadomość dostają kobiety, które skończyły 45 lat. Chodzi o bezpłatną mammografię bez skierowania.
1: Później akcja obejmie kolejne roczniki, a także przypomnienie o bezpłatnym teście HPV.
0: No i ważne, jeżeli dostaniecie taką wiadomość, lepiej nie klikać w przypadkowe linki, najbezpieczniej wejść samemu, na przykład na internetowe konto pacjenta.
1: Czyli SMS, który zamiast zabierać nam czas, może go nam trochę zdrowotnie zaoszczędzić.
2: Reklama.
3: 2 lata. To za wcześnie na język angielski? Nie. Jeśli dziecko uczy się tak, jak lubi najbardziej, czyli poprzez ruch, zabawę i emocje. Tylko w Greenwich dzieci rozpoczynają angielski już od 2 roku życia. Zapisy trwają. Greenwich School, Włocławek, ulica Reja 4, www.greenwich.pl. Bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
4: W gabinecie specjalistycznym Podoskin przy 3 maja 27 profesjonalna kosmetologia spotyka się z nowoczesną podologią. Zadbaj o skórę dzięki zabiegom pielęgnacyjnym i terapeutycznym oraz profesjonalnej terapii mikronakłuwania. W Podoskin zadbasz także o zdrowie swoich stóp u doświadczonego podologa. Dopełnieniem są masaże, liftingujące kobido, drenaż limfatyczny ręczny oraz manikir i pedikir. Podoskin 3 maja 27.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam 2 działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
2: To było ogłoszenie płatne.
6: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezes PKO z zarzutami jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji. Miriam Lipińska. Prezes PKO Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
2: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
3: Polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
2: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
1: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
4: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. I na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
1: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie. Nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: W całym kraju dużo słońca i prawdziwie letnie temperatury. Od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Tulln 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. Podczas świętowania awansu już po końcowym gwizdku jeden z kibiców Jagi spadł z trybuny stadionu i został odwieziony do szpitala, mówi trener Adrian Siemieniec.
8: No może radość u nas wewnętrzna jest ogromna, bo to jest duży sukces historyczny, chwila, myślę, nie tylko dla nas jako dla zespołu, dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu.
7: W lidze konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4 i również odpadł z rozgrywek. Losowanie terminarza polskich drużyn dziś o 13, a już jesteśmy po losowaniu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w Champions League Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra w niej m.in. z FC Barceloną i Arsenalem. FC Porto, w którym występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, trafiło m.in. na Manchester City i Napoli. Szlagierowo zapowiadają się natomiast mecze broniącego trofeum PSG z FC Barceloną czy Arsenalu z Bayernem, Monachium i Realem Madryt. Pierwsza kolejka od 8 września. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej pokonały wczoraj Niemki 3-0, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2 z tego co tam pamiętam większość, więc cieszę fakt, że dzisiaj gdzieś tam weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
7: Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zmierzą się w Stambule z Turcją. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i z kompletem punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy Niemcami.
10: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą?

0: Ciężkie plecaki, telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
1: Po reklamie.
2: No to jest 7 na zegarze, no i sprawdzamy, jak zapowiada się pogoda na ten piątek.
3: W ciągu dnia temperatura dobije do bardzo przyjemnych 25 stopni, chociaż ze słońcem może być dzisiaj różnie, miejscami pojawią się chmury.
2: No i uwaga, bo po południu może też dosyć mocno powiać, ale u nas w głośnikach jak zawsze idealny klimat, także słuchajcie nas dalej.
1: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: To ja przeglądam sobie internet, no i natrafiłem na temat, który najwyraźniej rozpala Polaków bardziej niż rachunek za obiad. Napiwki.
1: O, czyli klasyka. Dać, nie dać, ile dać?
0: No i proszę bardzo, głos zabiera również Magda Gessler. Jej zdaniem przy większych grupach napiwek może być automatycznie doliczany, ale przy normalnym stoliku...
1: Kelner ma nas obsłużyć, żebyśmy sami poczuli potrzebę zostawienia pieniędzy.
0: No, czyli napiwek jako efekt emocjonalnej manipulacji. No, zjesz schabowego, kelner się uśmiechnie i nagle myślisz, wie pan co? Weź pan jeszcze dwie dychy, bo mnie pan wzruszył.
1: A jak się nie uśmiechnie?
0: No to zostaje mu doświadczenie zawodowe.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
1: Wow!
3: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Drugi rok życia to dobry moment na rozpoczęcie nauki angielskiego. Remont mostu we Włocławku będzie droższy oraz test syreny alarmowej w Anwilu. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia. Mówi Anna Kawrasz-Modrzejewska, Szkoła Językowa Greenwich.
4: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TED-EAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od drugiego roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją. Zapraszamy do Greenwich na ulicę Reja 4.
3: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych. Remont mostu stalowego we Włocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów, od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
3: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych. W sobotę 29 sierpnia w godzinach około południowych na terenie zakładu Anwil przeprowadzone zostaną testy funkcjonalne syreny parowej, będącej elementem systemu alarmu chemicznego. Test ma charakter prewencyjny i służy sprawdzeniu prawidłowego działania urządzenia. Emitowany sygnał nie będzie oznaczał żadnego zagrożenia ani sytuacji kryzysowej.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Po reklamie W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły. Ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
1: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymał koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
3: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
1: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejść do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Końcówka wakacji z prawdziwie letnimi temperaturami. Dziś od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem. W całym kraju sporo słońca i nigdzie nie będzie padać deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek, Maja Chwanińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Ostatni wielkoszemowy turniej w tym roku zaczyna się w niedzielę. A z kim przyjdzie się mierzyć naszym zawodnikom, opowie o tym teraz Przemysław Pozowski.
7: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Shi Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50. Natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwanińska zagra teraz Taylor Townsend. Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość

0: przeciętnie. Magda Fręch ma za to wyzwanie, czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza, z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasyfikowany.
1: Szanse na grę w turnieju głównym ma jeszcze Martyna Kubka, która dziś w decydującej rundzie eliminacji zmierzy się z Rosjanką Krystyną Liutową. Tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok będą reprezentować się Polskę w europejskich pucharach w tym sezonie. Zagrają za to w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji. Lech, po tym jak rozbił FC Thun 7-0, wczoraj zremisował w Szwajcarii 2-2, a Jaga po raz drugi wygrała z Iberią, tym razem 2-1 w Tbilisi. Raków Częstochowa odpadł, przegrywając po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze po raz drugi przegrał z Monako, tym razem 1-4 na wyjeździe. Dwa rekordy świata padły na meetingu diamentowej ligi w Curychu. Najpierw Brazylijczyk Alisson dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w czasie 45-80, pokonując przy okazji poprzedniego rekordzistę Karstyna Warholma. A potem Amerykanka Masai Russell pokonała 100 metrów przez płotki w czasie 12-09. Pia Skrzyszowska była w tym biegu szósta. Tadej Pogacar już z hat-trickiem, Słoweniec na szóstym etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania był najszybszy i był to jego trzeci triumf. Dzięki temu powiększył przewagę nad rywalami. Na drugie miejsce awansował Hiszpan Enric Mas, który wczoraj finiszował tuż za Pogacarem. Traci do niego jednak ponad 3,5 minuty.
2: Reklama. W gabinecie specjalistycznym Podoskin przy 3 maja 27 profesjonalna kosmetologia spotyka się z nowoczesną podologią. Zadbaj o skórę dzięki zabiegom pielęgnacyjnym i terapeutycznym oraz profesjonalnej terapii mikronakłuwania. W Podoskin zadbasz także o zdrowie swoich stóp u doświadczonego podologa. Dopełnieniem są masaże, liftingujące kobido, drenaż limfatyczny ręczny oraz manikir i pedikir. Podoskin 3 maja 27.
3: Po reklamie.
4: No to jest parę minut po godzinie 8. Spoglądam w kalendarz i aż trudno w to uwierzyć. Ostatni piątek wakacji.
5: Brzmi to wręcz niesamowicie, jak ten czas zleciał, ale spokojnie, nie wpadamy w żaden smutny nastrój.
4: Dokładnie. Wakacyjny klimat trzymamy na antenie do samego końca. Przed nami mnóstwo świetnej muzyki i mnóstwo dobrej energii na cały ten dzisiejszy dzień, także lecimy dalej.
3: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No tego jeszcze w naszej bibliotece nie było. Jedno spotkanie z Arturem Andrusem to za mało, więc biblioteka, no co, zrobiła dublet.
1: Czyli jak coś jest dobre, to nie powtarzamy, robimy od razu dwa razy.
0: Oczywiście, że tak. Artur Andrus pojawi się we Włocławku 14 i 15 września, oba spotkania o godzinie 17.
1: I co ważne, wejście jest bezpłatne.
0: Na wejściówki już teraz można odbierać w Mediatece przy ulicy Warszawskiej.
1: A skoro zrobili dwa terminy, to chyba odpowiedź jest prosta.
0: No trzeba brać, bo przy takim zainteresowaniu, no to trzeci termin może być potrzebny.
2: Reklama.
3: Piątka z angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, cisza? W Greenwich dzieci uczą się nie tylko znać język angielski, ale naprawdę go używać. Małe grupy, komunikacja i programy dopasowane do wieku. Greenwich School, Włocławek, ulica Reja 4, www.greenwich.pl. Bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, mam plan na ostatni weekend wakacji. Nie pakujemy wcale walizek.
1: Brzmi dobrze.
0: No po prostu wsiadamy w samochód i jedziemy gdzieś niedaleko. No bo okazuje się, że wokół Włocławka mamy całkiem sporo miejsc na jednodniowy wypad.
1: Można pojechać do Ciechocinka, przejść się po lesie, wyskoczyć nad jezioro albo zobaczyć coś z historii.
0: No są też Bobrowniki, Kowal, Brześć Kujawski, a jeżeli ktoś chce trochę dalej, no to Płock czy Kruszwica.
1: I właśnie takie wyjazdy ja lubię najbardziej, bez większego planowania.
0: Bo czasem największym problemem jest samo wyjście z domu.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Po reklamie.

0: No jeżeli dzisiaj w nocy planujecie przejazd przez Włocławski Most, no to uwaga!
1: Będzie zamknięty.
0: Od godziny 22 do 6 rano nie przejedziecie przez most imienia marszałka Rydza Śmigłego. Powód? No montaż rusztowania nad jezdnią.
1: I to nie tylko dzisiaj. Takie nocne zamknięcia zaplanowano też w kolejnych dniach.
0: No czyli kierowcy dzisiaj wieczorem most wypada z trasy.
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne. WPP na 101,4 FM.
5: Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły. Ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
1: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
3: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
1: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejścia do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek, Maja Chwalińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Ostatni wielkoszemowy turniej w tym roku zaczyna się w niedzielę. A z kim przyjdzie się mierzyć naszym zawodnikom, opowie o tym teraz Przemysław Pozowski.
5: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Xiu Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50. Natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend. Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda French ma za to wyzwanie. Czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza. Z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasy.
4: Szansę na grę w turnieju głównym ma jeszcze Martyna Kubka, która dziś w decydującej rundzie eliminacji zmierzy się z Rosjanką Krystyną Liutową. Tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok będą reprezentować się Polskę w europejskich pucharach w tym sezonie. Zagrają za to w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji. Lech po tym, jak rozbił FC Thun 7-0, wczoraj zremisował w Szwajcarii 2-2, a Jaga po raz drugi wygrała z Iberią, tym razem 2-1 w Tbilisi. Raków Częstochowa odpadł, przegrywając po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze po raz drugi przegrał z Monako, tym razem 1-4 na wyjeździe. Dwa rekordy świata padły na meetingu diamentowej ligi w Curychu. Najpierw Brazylijczyk Alisson dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w czasie 45-80, pokonując przy okazji poprzedniego rekordzistę Karstyna Warholma. A potem Amerykanka Masai Russell pokonała 100 metrów przez płotki w czasie 12-09. Pia Skrzyszowska była w tym biegu szósta. Tadej Pogacar już z hat-trickiem, Słoweniec na szóstym etapie wysiłku kolarskiego Vuelta Espania był najszybszy i był to jego trzeci triumf. Dzięki temu powiększył przewagę nad rywalami. Na drugie miejsce awansował Hiszpan Enric Mas, który wczoraj finiszował tuż za Pogacarem. Traci do niego jednak ponad 3,5 minuty.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Końcówka wakacji z prawdziwie letnimi temperaturami. Dziś od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem. W całym kraju sporo słońca i nigdzie nie będzie padać deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.
8: 9 na naszych radiowych zegarach. My zmieniamy na chwilę klimat i wjeżdżamy z bardzo przydatną informacją z regionu.
9: Jeśli działacie w organizacjach pozarządowych, to słuchajcie nas uważnie, bo za kilka minut powiemy o nowym naborze.
8: No szczegół już za chwilę, bądźcie blisko głośników.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przedburzowo przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: No to jeżeli działacie w jakiejś fundacji, stowarzyszeniu lub innej organizacji we Włocławku, no to może was to zainteresować.
1: Trwa nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
0: Organizacje mogą zgłaszać swoich kandydatów. Potrzebna jest osoba pełnoletnia, która mieszka we Włocławku albo działa w lokalnej organizacji.
1: Każda uprawniona organizacja może zgłosić jedną osobę.
0: No a zgłoszenia są przyjmowane przez 14 dni od ogłoszenia naboru.
1: Czyli jeżeli działacie społecznie i macie pomysł na Włocławek, to właśnie pojawiła się okazja, żeby trochę zwiększyć swoje wpływy.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.

0: to ja tak przeglądam sobie internet, no i natrafiłem na takie badania, że aż zacząłem się zastanawiać, gdzie człowiek powinien uciekać, gdyby świat miał naprawdę poważny problem.
1: To już jest mocny początek dnia.
0: No, naukowcy sprawdzili, które państwo ma największe szanse poradzić sobie z globalną katastrofą, no i wygrała Australia.
1: Czyli co, dużo miejsca, dużo jedzenia i jesteśmy daleko od wszystkich.
0: No, w dużym skrócie właśnie o to chodzi. Liczyły się m.in. własne zasoby, przemysł, stabilność kraju i położenie z dala od innych kontynentów.
1: A wiesz, jakie scenariusze brali pod uwagę?
0: No, m.in. pandemię, załamanie infrastruktury, zimę nuklearną i inne globalne katastrofy.
1: Obyśmy tej wiedzy nigdy nie musieli wykorzystać.
0: Zdecydowanie. Na razie Australię zostawmy w kategoriach ciekawostek.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: W gabinecie specjalistycznym Podoskin przy 3 maja 27 profesjonalna kosmetologia spotyka się z nowoczesną podologią. Zadbaj o skórę dzięki zabiegom pielęgnacyjnym i terapeutycznym oraz profesjonalnej terapii mikronakłuwania. W Podoskin zadbasz także o zdrowie swoich stóp u doświadczonego podologa. Dopełnieniem są masaże, liftingujące kobido, drenaż limfatyczny ręczny oraz manikir i pedikir. Podoskin, 3 maja 27.
5: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
1: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
3: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
1: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejść do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożone w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Końcówka wakacji z prawdziwie letnimi temperaturami. Dziś od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem. W całym kraju sporo słońca i nigdzie nie będzie padać deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
6: Wow!
5: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
7: Jest parę minut po godzinie 10, no i piątkowy poranek mija błyskawicznie, a my nie zwalniamy tempa ani na moment.
6: Szykujemy dla Was kolejną paczkę doskonałych brzmień na to popołudnie, do pracy, do auta i do tej przedweekendowej kawy.
7: No i ładujemy baterie i podkręcamy audio.

0: No to ja przeglądam sobie dzisiaj lokalne ciekawostki, no i natrafiłem na coś naprawdę fajnego. W Chocaniu powstało muzeum, no z rzeczy, które jeszcze niedawno normalnie były w domach.
1: Czyli takie przedmioty, przy których młodsze pokolenie może mieć pytanie, a do czego to służyło?
0: Dokładnie. Pan Marian Górka zbierał je przez lata, stare narzędzia, sprzęty domowe, jest nawet około 150-letnia maszyna do szycia i bryczka.
1: I najlepsze, że wszystko można zobaczyć w jednym miejscu.
0: Muzeum Ziemi Chocańskiej Ocalić od zapomnienia działa przy ulicy Czerniewickiej.
1: Czyli zanim coś starego wyrzucimy, może najpierw warto zapytać dziadka, co to właściwie jest.
2: Reklama. Od pierwszych angielskich słów już w wieku 2 lat, aż do międzynarodowego certyfikatu. Greenwich to przemyślana ścieżka nauki dla dzieci i młodzieży, zakończona możliwością certyfikacji Pearson English International Certificate od poziomu A1 aż do C2. Greenwich School, Włocławek, ulica Reja 4, www.greenwich.pl, bo dobre angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.
4: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Sama rozmę swój napięcie. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek. Nici, znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, Kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz?
1: Widzisz.
0: Możesz na mnie liczyć.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie WPP na 101,4 FM.
2: Jest

0: No jeżeli ktoś jeszcze nie ma planów na ostatnią niedzielę wakacji, no to Izbica Kujawska ma całkiem konkretną propozycję.
1: Dożynki.
0: 30 sierpnia, święto plonów, ale program jest zdecydowanie szerszy niż samo przekazanie chleba i konkurs na najładniejszy wieniec.
1: Bo później robi się już mocno muzycznie.
0: O godzinie 18 występ lokalnych artystów, pokazy karate i motosportu, a wieczorem na scenę wchodzi Nowator. No jego koncert zaplanowano na 20:30.
1: A później jeszcze zabawa z zespołem Master.
0: No czyli można pożegnać wakacje zgodnie z tradycją albo zgodnie z rytmem. Najlepiej zrobić jedno i drugie.
2: Reklama.
3: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły. Ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
1: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
3: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
1: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejść do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Końcówka wakacji z prawdziwie letnimi temperaturami. Dziś od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem. W całym kraju sporo słońca i nigdzie nie będzie padać deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka. Jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
2: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową w pobliżu, podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły. Ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 30.

0: 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i, jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
0: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
2: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
0: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejść do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Końcówka wakacji z prawdziwie letnimi temperaturami. Dziś od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem. W całym kraju sporo słońca i nigdzie nie będzie padać deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: W gabinecie specjalistycznym Podoskin przy 3 maja 27 profesjonalna kosmetologia spotyka się z nowoczesną podologią. Zadbaj o skórę dzięki zabiegom pielęgnacyjnym i terapeutycznym oraz profesjonalnej terapii mikronakłuwania. W Podoskin zadbasz także o zdrowie swoich stóp u doświadczonego podologa. Dopełnieniem są masaże, liftingujące kobido, drenaż limfatyczny ręczny oraz manikir i pedikir. Podoskin 3 maja 27.
4: Po reklamie.
6: Jesteśmy po 12:00, czwartek, ostatni czwartek wakacji, moi drodzy. Będziemy już mówić dziś sporo o tym, co w weekend dzieje się w naszym regionie, bo ostatni weekend wakacji to tych wydarzeń naprawdę napakowane. Przede wszystkim mnóstwo jednak muzyki. Filip Waćkowski, cześć.
4: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: sprawdźmy jeszcze kalendarz. 27 sierpnia imieniny obchodzą Monika, Agnieszka, Dominik, Małgorzata, Józef i Cezary. Trochę tego jest. Jak w dużej firmie się wszystkie imiona trafią, to ile ciast do wyboru, jak zostaną przyniesione, nie? Słońce wstało dziś o 5.40, zajdzie o 19.33. Do końca wakacji tylko 6 dni, ale lepiej uczniom tego nie mówić. Udajemy, że wszystko jest w porządku, jeszcze dużo lata przed nami. Chociaż lata to faktycznie dość sporo, bo do jesieni jeszcze 25 dni nam pozostało, przynajmniej do tej astronomicznej.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki reakcji policjanta po służbie. Wyjątkowy jubileusz 110 urodzin oraz ognisko patriotyczne we Włocławku. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Szybka reakcja komendanta powiatowego policji w Mogilnie zapobiegła dalszej jeździe nietrzeźwego kierowcy. Podczas spaceru w Krużwicy policjant zauważył 50-latka jadącego lewą stroną jezdni i podejrzanie wolno. Funkcjonariusz podszedł do zatrzymanego na parkingu kierowcy i wyczuł od niego alkohol. Odebrał mu kluczyki i wezwał patrol. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grożą mu nawet 3 lata więzienia. 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110 urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kalejaje, lekarz od 30 lat związany z Włocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi. Mówi Emanuel Kalejaje.
2: Prince, książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu, jest wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Augustet, i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z czwartej dynastii, oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile Ife jest odpowiednikiem Krakowa. To jest siedziba królów.
1: Emanuel Kalejaje opowiadał również o swoim rodzinnym domu i o sobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
3: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
2: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
3: A tak naprawdę proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
2: Jest człowiekiem bardzo aktywny, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupa nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest takim głowa miasta, który tam mieszka.
1: W Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110 urodzin Alhaji Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie. W niedzielę 30 sierpnia o godzinie 19 przy parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego 19/21 w Włocławku odbędzie się ognisko patriotyczne. Spotkanie organizowane jest z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W programie zaplanowano występy artystyczne, wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych oraz krótkie wystąpienia poświęcone historii Polski i wydarzeniom II wojny światowej. Organizatorzy zapraszają mieszkańców na otwarte i rodzinne spotkanie.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4

0: Kończy się sierpień, no i niby kończy się sezon urlopowy, wakacyjny, ten taki największy. Okazuje się jednak, że coraz więcej Polaków wakacje w Polsce organizuje sobie we wrześniu. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że pogoda nadal jest więcej niż sympatyczna, a nawet często lepsza niż w sierpniu. I w tym roku, patrzę w prognozy, również tak ma być, a jest po prostu taniej. No właśnie, tylko jest jeden problem, bo niby taniej, niby pogoda okej, ale wakacje dla uczniów się skończą. No to co robić wtedy z dziećmi? Można zostawić u dziadków, wtedy to już zupełnie urlop wychodzi taniej.
1: Reklama.
2: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
3: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły. Ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem, od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Miejscami

0: około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
1: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
2: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
1: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejścia do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Końcówka wakacji z prawdziwie letnimi temperaturami. Dziś od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem. W całym kraju sporo słońca i nigdzie nie będzie padać deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
6: Wow!
5: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
7: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
4: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 13. Moi drodzy, w tym tygodniu we Włocławku Festiwal Smoczych Łodzi, ale w ramach tego festiwalu odbędzie się też krajowy trening reagowania. Syreny alarmowe, no pojawiają się czasem ćwiczenia, ale czy tak naprawdę wiemy, co jaka syrena ma znaczyć i jak się zachować, gdy ją usłyszymy, a nie będą to ćwiczenia? Będzie można się wszystkiego dowiedzieć w najbliższą sobotę od 10 do 16 na przystani przy ulicy Piwnej. Tam poznamy znaczenie sygnałów alarmowych, dowiemy się, z których źródeł informacji korzystać w sytuacji zagrożenia, zobaczymy, jak przygotować i dostosować do swoich potrzeb. otrzepę plecak ewakuacyjny, czy uzyskamy informacje o miejscach schronienia oraz zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych. Najbliższa sobota od 10 do 16 na stoisku na parkingu przy przystani na ulicy Piwnej.
4: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: No i kończą się wakacje. Z jednej strony rodzice się cieszą, bo w końcu Bąbel pójdzie do szkoły, będzie można od niego odrobinę odpocząć. Z drugiej strony to koszty. Koszty wyprawki. Jest co prawda 300+, ale średnio rodzice wydadzą na jednego ucznia 617 zł i 40 groszy. No bo wiadomo, nowy piórnik, nowy plecak, nowe ekierki, linijki, a po dwóch miesiącach okazuje się, że wystarcza tylko jeden długopis i to w dodatku pożyczony od koleżanki.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: 2 lata. To za wcześnie na język angielski? Nie. Jeśli dziecko uczy się tak, jak lubi najbardziej, czyli poprzez ruch, zabawę i emocje. Tylko w Greenwich dzieci rozpoczynają angielski już od 2 roku życia. Zapisy trwają. Greenwich School, Włocławek, ulica Reja 4, www.greenwich.pl. Bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i co, już 28 dzień sierpnia, przygotowania do roku szkolnego, zakupy, wyprawki, piórników, książek i tak dalej, no to teraz od poniedziałku do sklepów wlatują znicze, później to już tylko bombki i znowu człowiek rok starszy będzie.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Tak sobie myślę teraz o tym końcu wakacji, że to już za chwilę, za momencik zleciało bardzo szybko, no i siłą rzeczy, jak to stary człowiek, od razu pojawiają się w mojej głowie wspomnienia. Z czasów szkolnych oczywiście. No i tak ogólnie to jest wiele mitycznych stworzeń i zjawisk. Jakieś jednorożce, jakieś yeti. Tutaj jednak pojawiają się czasem ludzie, którzy mówią: tak, ja widziałem wielką stopę, albo widziałam jednorożca. Ale jest jedna taka rzecz, mityczna, której nigdy nikt na oczy nie widział. I nie istnieje na pewno. Papier toaletowy w szkolnej łazience.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
2: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
3: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
2: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczność zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
1: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie i główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnej Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
4: Mam przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
1: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
5: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
6: Cieszę fakt, że weszłyśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
5: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
7: To jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
5: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
1: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18:00.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej dziś na Podlasiu, tam 23 stopnie, w centrum około 28, natomiast najcieplej w Lubuskiem, tam na termometrach do 31 stopni i alerty pogodowe ostrzegające przed upałem. Sporo dziś słońca w całym kraju, na zachodzie jednak trochę więcej chmur i tam po południu może pokropić deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Kilka chwil po 14:00, piątkowe popołudnie. Moi drodzy, most stalowy znowu będzie całkowicie zamykany na noc. W zasadzie od dziś do 4 września, od 22:00 do 6:00 nad ranem mostem stalowym nie przejedziemy.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: najbliższą niedzielę, o czym już dzisiaj wspominałem, niedziela handlowa. No i ja wszystko rozumiem. Niedziela handlowa fantastycznie, tylko dlaczego ona zawsze jest na koniec miesiąca, kiedy pusto w portfelu? No, co następne? Rząd zaproponuje mi sernik, jak mam nietolerancję laktozy?
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową w pobliżu, podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne. WPP na 101,4 FM.

0: Słuchajcie, naukowcy udowodnili, że rzadziej koszone trawniki leczą gleby i klimat. Więc panowie, jak coś, to nie to, że jesteście leniwi. Mówicie żonie, że dbacie o środowisko.
1: Reklama. Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem.

0: wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizacja ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji i wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujący zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Rychowski.
2: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, odpasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego. Jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
1: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizacja ustawy o pilotażu aplikacji zawetował

0: Dziś prezydent Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji i wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujące zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomas Rychowski.
1: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego. Jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
0: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu. Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Alerty przed upałem obowiązują dziś na zachodzie i południu kraju. Tam do 31 stopni. Najchłodniej z kolei na północno-wschodnich krańcach. Tam dziś maksymalnie 23 stopnie, a w centrum około 25-28. Sporo słońca w całym kraju, trochę więcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Reklama.
4: W gabinecie specjalistycznym Podoskin przy 3 maja 27 profesjonalna kosmetologia spotyka się z nowoczesną podologią. Zadbaj o skórę dzięki zabiegom pielęgnacyjnym i terapeutycznym oraz profesjonalnej terapii mikronakłuwania. W Podoskin zadbasz także o zdrowie swoich stóp u doświadczonego podologa. Dopełnieniem są masaże, liftingujące kobido, drenaż limfatyczny ręczny oraz manikir i pedikir. Podoskin 3 maja 27.
3: Po reklamie.
5: Wspominałem o tym, ale przypomnę, jutro zakończenie wakacji na włocławskim Starym Rynku. Koncertowe zakończenie wakacji. Wystąpią Happy Set, Strachy na Lachy oraz będzie prezentacja Anwilu Włocławek na nowy sezon Orlen Basket Ligi. Początek o 17.30, Włocławek Stary Rynek, 29 dzień sierpnia. Udział jest darmowy.
3: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Jeżeli myślicie, że uczniowie to jest ta grupa osób, która najbardziej rozpacza, że kończą się wakacje, że trzeba będzie budzik ustawiać, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. No to nie, no uczniowie to jedno, ale najbardziej to rozpaczają nauczyciele.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Ostatni weekend wakacji pełen różnych wydarzeń oraz trwają ostatnie prace przy remoncie placówki w Więsławicach w gminie Kowal. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Przed nami ostatni weekend wakacji, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już dzisiaj o 19 w Śródmieściu Cafe rozpocznie się miejska potańcówka. Przy 3 maja zabrzmią polskie przeboje od lat 70. aż po początek XXI wieku. W sobotę od rana wydarzenia przeniosą nas w różne części miasta. O 10 z informacji turystycznej przy Okrzei 65 wyruszy ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK, tym razem na Zawiśle. O tej samej godzinie na przystani nad Wisłą rozpocznie się festiwal smoczych łodzi, podczas którego załogi będą rywalizować na wodzie. Kilka minut później o 10.55 przy ulicy Starodębskiej rozpocznie się piknik fajansowy. Będą wystawy, warsztaty, pokazy i spotkania z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Od godziny 14.00 świętowanie rozpocznie się również w Lubaniu. Najpierw zaplanowano mszę dożynkową, a później korowód i część obrzętową. Wieczorem pojawią się koncerty, a o 22.00 na scenie wystąpi Kama Sutra. O 17.30 muzyka i sport połączą się na Starym Rynku we Włocławku. Rozpocznie się finał letnich brzmień, a na scenie pojawią się Lor, Strachy na Lachy i Happy Set. W programie jest także oficjalna prezentacja koszykarzy Anwilu Włocławek przed nowym sezonem. W niedzielę kolejne dożynki. O 14 na stadionie w Boniewie rozpocznie się święto plonów. Po części tradycyjnej przyjdzie czas na koncerty, a o 18.30 wystąpi Andre. Wieczorem zaplanowano jeszcze koncert Bibi i Jeremiego oraz zabawę taneczną. O 15 dożynki rozpoczną się również Izbicy Kujawskiej. Po mszy i korowodzie uczestnicy przeniosą się na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa i artystyczna. O 20.30 na scenie pojawi się Nowator, a później zabawa taneczna. Czyli ostatni weekend wakacji zapowiada się naprawdę intensywnie. Od potańcówki i sportowej rywalizacji przez fajans i koncerty, aż po tradycyjne święta plonów. Rok szkolny za pasem, a w regionie trwają ostatnie prace przy remontach szkół. Przykładem jest placówka w Więsławicach w gminie Kowal. Właściwie mowa o trzech inwestycjach w obrębie jednej szkoły. Mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
4: W ramach podniesienia kompetencji uczniów z terenu gminy Kowal prowadzimy od początku sierpnia taki generalny remont w klasach wewnątrz szkoły i tutaj kompleksowo. Od elektryki, po nałożenie gładzi, po wymianę podłóg, to jest w ramach jednego projektu, to wykonujemy. Będą takie tworzone z tradycyjnych klas pracownie. Pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza i klasa do prowadzenia zajęć takich specjalnych sensorycznych. I tutaj mamy środki zewnętrzne w ramach regionalnego programu operacyjnego z ZIT-ów włocławskich. Też tutaj te środki podjęliśmy i mamy teraz w tym momencie realizujemy remont i utworzenie tych klas, ale już w najbliższych dniach w ramach odrębnego projektu do tych nowych pracowni dojedzie do nas kompleksowe wyposażenie. Krzesła, stoły, nowe szafki, jak również sprzęt, tablice multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, bardzo profesjonalny, przystosowany do takiego nowoczesnego, można powiedzieć, systemu nauczania sprzęt, który chcemy, aby przed pierwszym dzwonkiem zdążył zostać zamontowany i dobrze służył naszym nauczycielom przede wszystkim, no i uczniom oczywiście.
3: Równocześnie odnawiany jest plac zabaw, montowane są nowe elementy. Całość będzie otoczona nowym ogrodzeniem. Powstaje także parking. Dotychczas auta były parkowane przed szkołą, co stwarzało niebezpieczeństwo. Uczniowie będą mogli uczyć się w szkole na miarę XXI wieku. W procesie kształcenia bardzo ważni są nauczyciele, ale również warunki. Bezpośrednio wpływają one na efektywność nauki, rozwój emocjonalny oraz szanse życiowe uczniów. Dobre warunki nie gwarantują sukcesu same z siebie, ale tworzą fundament, bez którego pełne wykorzystanie potencjału ucznia jest niezwykle trudne.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Przed nami ostatni weekend wakacji. W przyszłym tygodniu rozpoczną się już zajęcia. Ja mam taki apel. I do uczniów, i do rodziców jedną rzecz trzeba jeszcze w wakacje zrobić. Wyjąć się z plecaka te kanapki z czerwca. No do tego momentu to one mogły już nawet wynaleźć koło.
1: Reklama. W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burze jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawią się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze raczej niegroźne mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
1: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rochowski.
3: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nikus Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
1: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
4: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
1: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.

0: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Najchłodniej dziś na krańcach północno-wschodnich, tam do 23 stopni, w centrum 25, miejscami 28 stopni, najcieplej w Lubuskiem, tam do 30-31 stopni miejscami. Dziś po południu może pojawić się przelotny deszcz na zachodzie kraju, poza tym jednak słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
3: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policealną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.
5: W tej godzinie nie zabraknie informacji z naszego regionu. No i czujemy ostatni piątek wakacji. Mnóstwo letnich hitów. Ja też przypominam, niedziela, najbliższa niedziela pojutrze będzie tą handlową.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

0: 3 minuty do 9:00. Za chwilę najważniejsze wiadomości twojego radia. Oczywiście te najistotniejsze z regionu, z kraju i ze świata przedstawi je Mateusz Warianka. Po 9:00 zagrają natomiast Maroon 5, David Guetta, pojawi się też Roxy Węgiel.
1: Reklama.
2: Piątka z angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, cisza? W Greenwich dzieci uczą się nie tylko znać język angielski, ale naprawdę go używać. Małe grupy, komunikacja i programy dopasowane do wieku. Greenwich School, Włocławek, ulica Reja 4, www.greenwich.pl. Bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne WPP na 101,4 FM.
4: Raz, dwa!

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych oraz ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Nawet 5000 zł mogą otrzymać zdolni i pracowici uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ruszają nabory do marszałkowskich programów stypendialnych. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a pieniądze można przeznaczyć m.in. na książki, komputer, dodatkowe zajęcia, konkursy, internet czy dojazdy i zakwaterowanie. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Mamy 3 takie programy, to jest Prymusi, Pomorza i Kujaw 2. Są to zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i Prymus, Pomorza i Kujaw. Plus. Są to 3 programy stypendialne. A dlaczego 3? Bo po prostu zależy nam, żeby tą pomocą stypendialną objąć jak najszerszą rzeszę naszych uczniów, czyli uczniów i szkół podstawowych, i szkół ogólnokształcących, a także uczniów szkół zawodowych. Czyli właściwie tutaj każdy może znaleźć się w takim programie stypendialnym. A podkreślam, że jest warto, bo oferujemy pomoc stypendialną w wysokości do 5000 przez 10 miesięcy, czyli przez okres trwania roku szkolnego. Uczniowie te pieniądze mogą przeznaczyć przede wszystkim na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, czyli przede wszystkim też zakwaterowanie, jeśli ktoś mieszka w internacie, ale przede wszystkim też podręczniki, książki, oczywiście sprzęt komputerowy, który jest używany w celach edukacyjnych. To jest bardzo szeroki program, bo my nagradzamy, można powiedzieć, w tysiącach już naszych uczniów. W ten sposób im pomagamy i myślę, że jest to pomoc znacząca od samorządu województwa.
2: Regulaminy programów będą dostępne od 31 sierpnia, a pierwsze wnioski będzie można składać już od 1 września. W tym roku wsparcie mogą otrzymać m.in. uczniowie podstawówek, liceów oraz szkół zawodowych i techników. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na przedłużenie ulicy Letniej na osiedlu Michelin. Chodziło o połączenie z ulicą Szyszkową. Na tym terenie nic się jednak nie dzieje. Okazuje się, że ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Wykonawca nie podjął prac w terminie przewidzianym i w umowie, i zgodnie z prawem, więc tutaj jesteśmy na etapie przygotowywania czy przeprowadzania procedury przetargowej, gdzie znowu połączymy dwa zadania, czyli budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej oraz budowę przedłużenia ulicy Letniej. Jedno i drugie jest spójne ze sobą, dlatego że wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, mówię tutaj o drogach, chodnikach czy drogach rowerowych, ale przede wszystkim z podziałem na dwie niezależne części układu hydraulicznego, które obsługuje osiedle Mielęcin i osiedle Michelin w zakresie odprowadzania wód deszczowych.
1: Mieszkańcy ulic Letniej i Brzezinowej od dłuższego czasu wskazywali, że w czasie deszczu, nawet niezbyt obfitego, ich piwnice są zalewane.
0: Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, może badań to jest za duże słowo, zleciliśmy koncepcję odwodnienia osiedla Michelin i Mielęcin z wód opadowych i w wyniku tą koncepcję teraz realizujemy, więc ten kolektor deszczowy na ulicy Mielęcińskiej i przedłużenie tego kolektora deszczowego też w ulicy Letniej, na tym nowym odcinku, jest właśnie ważne z punktu widzenia właśnie zagospodarowania wód opadowych.
1: Droga, która powstanie, będzie miała nieco ponad 400 metrów i znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Kolektor deszczowy jest równie ważną inwestycją, która zabezpieczy piwnice mieszkańców przed zalewaniem.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Ostatni sierpniowy piątek, ostatni piątek wakacji. Kiedy to zleciało? Niesamowite, nie? Dopiero co był czerwiec. Można by powiedzieć, że wakacje i lato zleciały tak szybko, jak pieniądze z konta po wypłacie.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

kolejno. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, biję

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
2: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
1: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Łaszkiewicz.
3: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
4: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
3: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
1: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do 31 stopni dziś nawet na zachodzie kraju, do 28 w centrum, najchłodniej, ale też ciepło, bo 23 stopnie na Podlasiu. Sporo słońca, trochę więcej chmur i przelotny deszcz w Lubuskiem. Jutro w całym kraju możliwe burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju

0: zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
1: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
2: Wow!
1: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
3: Po reklamie.
4: Jesteśmy po 17:00, w tej godzinie powiemy o zakończeniu koncertowym, zakończeniu lata we Włocławku.
3: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: przypomnę, jutro zakończenie wakacji na włocławskim Starym Rynku. Koncertowe zakończenie wakacji. Wystąpią Happy Set, Strachy na Lachy oraz będzie prezentacja Anvilu Włocławek na nowy sezon Orlen Basket Ligi. Początek o 17.30, Włocławek Stary Rynek, 29 dzień sierpnia. Udział jest darmowy.
1: Reklama. W gabinecie specjalistycznym Podoskin przy 3 maja 27 profesjonalna kosmetologia spotyka się z nowoczesną podologią. Zadbaj o skórę dzięki zabiegom pielęgnacyjnym i terapeutycznym oraz profesjonalnej terapii mikronakłuwania. W Podoskin zadbasz także o zdrowie swoich stóp u doświadczonego podologa. Dopełnieniem są masaże, liftingujące kobido, drenaż limfatyczny ręczny oraz manikir i pedikir. Podoskin 3 maja 27.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Piątkowe popołudnie, moi drodzy, most stalowy znowu będzie całkowicie zamykany na noc. W zasadzie od dziś do 4 września, od 22 do 6 nad ranem mostem stalowym nie przejedziemy.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.
4: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. HDMI, Netflix.

0: Kilkanaście minut do 18:00. Ostatni wakacyjny weekend. Już rozpoczynamy. Spędźmy go wspólnie, na przykład na Starym Rynku we Włocławku na pożegnaniu lata, o którym wspominałem. Tam happy set, strachy na lachy i prezentacja Anwilu Włocławek. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
2: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
1: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
4: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
3: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem Boza S Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
1: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
7: Deszcz i burze możliwe wieczorem i w nocy na zachodzie Polski. A jutro padać i grzmieć może już w całej Polsce. Na termometrach od 21 stopni jutro na północy, w centrum 23 do 24, a najcieplej na południu 26.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
9: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
10: Wow!
9: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
7: 3 osoby ranne na S7, autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu, jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej 7 pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu

0: na posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
1: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania zonda krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
2: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
3: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
2: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
3: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
2: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
1: W wejherowskim szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
4: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
1: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Deszcz i burze możliwe wieczorem i w nocy na zachodzie Polski, a jutro padać i grzmieć może już w całej Polsce. Na termometrach od 21 stopni jutro na północy, w centrum 23 do 24, a najcieplej na południu 26.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kanadyjkarz Oleksii Koliadek zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Blisko podium była też kobieca czwórka, Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Katarzyna Kościółek, Julia Olszewska, która finiszowała na 4. pozycji. Dla Koliadycha to 3. złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka ciężkich meczów. Michał Waszkiewicz.
8: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106 do 86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic.
9: We took this game.
8: Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Po spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106 do 86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic.
9: We took this game.
8: Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
9: Milestone for the qualifying.
8: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w Galerii Sław Tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu. To w latach 2004-2008. Teraz

0: Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku.
1: Reklama.
2: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policealną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
1: Po reklamie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

0: gdzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzut płatnej protekcji. Prokurator chce aresztu prezesa PKOL-u. Kwiaty, znicze i tłumy przed pałacem. Norwegia żegna swojego króla. Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. 4 osoby w rękach policji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
2: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogli dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policja ujęła 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w ataku na 36-letniego mężczyznę, który po pobiciu zmarł w karetce. Jeden z podejrzanych został zatrzymany w Nowej Hucie, a 3 kolejnych na Słowacji, dzięki współpracy polskich i słowackich służb. Śledczy badają wątek środowiska pseudokibiców, a wcześniej w związku ze sprawą zatrzymania

0: zatrzymano też 16-latka. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Tragiczny bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło co najmniej 550 osób. Z pewnością będzie więcej, bo wiele osób jest zaginionych. Zniszczone zostały całe miejscowości, niektóre są odcięte od pomocy. W tym wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
1: Jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
0: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski. Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumy przed Pałacem Królewskim.

0: najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
1: Do tego dochodzą studenci, seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok. A we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. Z tej okazji najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzut płatnej protekcji. Prokurator chce aresztu prezesa PKOL-u. Kwiaty, znicze i tłumy przed pałacem. Norwegia żegna swojego króla. Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. 4 osoby w rękach policji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
3: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogli dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policja ujęła 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w ataku na 36-letniego mężczyznę, który po pobiciu zmarł w karetce. Jeden z podejrzanych został zatrzymany w Nowej Hucie, a 3 kolejnych na Słowacji, dzięki współpracy polskich i słowackich służb. Śledczy badają wątek środowiska pseudokibiców, a wcześniej w związku ze sprawą zatrzymano też 16-latka. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Tragiczny bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło co najmniej 550 osób. Z pewnością będzie więcej, bo wiele osób jest zaginionych. Zniszczone zostały całe miejscowości, niektóre są odcięte od pomocy. W tym wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
4: Jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
1: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski. Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumy przed Pałacem Królewskim w Oslo. Norwegowie przynoszą kwiaty i znicze. Żegnają zmarłego dziś króla Haralda V. Wieczorem trumna z ciałem monarchy przejedzie ulicami stolicy, by Norwegowie mogli oddać mu hołd. Flagi na budynkach państwowych zostały opuszczone do połowy masztu. Król Harald V zmarł dzisiaj w wieku 89 lat. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Szczególnie sierpień przyciągnął wielu turystów. Jednak koniec wakacji nie oznacza końca ruchu w górach. We wrześniu zamiast rodzin z dziećmi pojawią się uczestnicy służbowych konferencji, spodziewa się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
0: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
1: Do tego dochodzą studenci, seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok. A we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. Z tej okazji najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczorem i w nocy na zachodzie Polski możliwe są burze. Na wschodzie nie powinno padać. Za to jutro deszczowy będzie już cały kraj, a burze przeniosą się do centrum i na wschód. Temperatura jutro nadal wysoka, od 21 do 26 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości.

0: Ci sportowe. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech m.in. z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Waszkiewicz.
1: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
2: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
1: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodów do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem poza AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
0: A faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek przechodzi do Udinese. To na zasadzie transferu definitywnego, poinformował dziś poznański klub. 26-letni piłkarz podpisał z włoskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Mrozek występował w grupach młodzieżowych Akademii Lecha od 14 roku życia. Działacze piłkarskiego Interu Miami po serii 5 meczów bez zwycięstwa zmieniają trenera. Nowym szkoleniowcem klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Leo Messi, został jego rodak Cristian Kili Gonzalez. Zastąpił tymczasowego opiekuna drużyny Guillermo Hoyosa. 52-letni Kili Gonzalez to 56-krotny reprezentant kraju i były piłkarz m.in. Walencji i Interu Mediolan. Dotychczas jednak nigdy nie pracował w zagranicznym zespole w roli trenera.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie lotnictwo coraz silniejsze. Przyleciały kolejne F-35. Uwaga na gwałtowne burze. Najwyższe alerty obowiązują na zachodzie kraju. Koszmarna pomyłka na turnusie dla dzieci. Zamiast leku podano środek do dezynfekcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku koło Łodzi. To oznacza, że mamy już 8 takich maszyn, do końca roku będzie 14, a w 2029 mamy mieć komplet 32 samoloty. Są powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Służby są w pełnej gotowości przed burzowym wieczorem, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ostrzeżenia wydano dla 6 województw, a przed silnym deszczem z burzami dla 3. Nadchodzi załamanie pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Obniżkę VAT-u i limity cen rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem. Niektóre stacje proponują ceny nawet niższe od narzuconego limitu, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
1: Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Szacunki mówią, że we wtorek ceny wzrosną od 60 do 90 groszy za litr. 6 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych na Dolnym Śląsku. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wobec 3 podejrzanych prokuratura zawnioskowała o areszt. 12 dzieci zamiast środka do inhalacji dostało środek do dezynfekcji. Do takiej koszmarnej pomyłki doszło na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci trafiły do szpitala. Według ostatnich informacji sanepidu są w dobrym stanie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka trudnych meczów. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106 do 86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
5: Milestone for the qualifying.
4: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.

0: koszmarna pomyłka na turnusie dla dzieci. Zamiast leku podano środek do dezynfekcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku koło Łodzi. To oznacza, że mamy już 8 takich maszyn. Do końca roku będzie 14, a w 2029 mamy mieć komplet 32 samoloty. Są powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Służby są w pełnej gotowości przed burzowym wieczorem, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ostrzeżenia wydano dla 6 województw, a przed silnym deszczem z burzami dla 3. Nadchodzi załamanie pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Obniżkę VAT-u i limity cen rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem. Niektóre stacje proponują ceny nawet niższe od narzuconego limitu, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
0: Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Szacunki mówią, że we wtorek ceny wzrosną od 60 do 90 groszy za litr. 6 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych na Dolnym Śląsku. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wobec 3 podejrzanych prokuratura zawnioskowała o areszt. 12 dzieci zamiast środka do inhalacji dostało środek do dezynfekcji. Do takiej koszmarnej pomyłki doszło na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci trafiły do szpitala. Według ostatnich informacji sanepidu są w dobrym stanie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka trudnych meczów. Michał Waszkiewicz.
3: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
4: Milestone for the qualifying.
3: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
0: Mistrzostwa świata odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
0: Jutro deszczowa i burzowa sobota. Załamanie pogody. Padać może w całym kraju, miejscami tylko przejaśnienia. Temperatura nadal dość wysoka, powyżej 20 stopni. 21 nad morzem, 23 w centrum, 26 na południu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tylko 2 polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech m.in. z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Waszkiewicz.
3: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie 4 polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy 2 przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która 2 razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
8: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
3: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodów do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem.

0: Górnik Zabrze
1: z klasowym rywalem Boza AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
2: A faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek przechodzi do Udinese. To na zasadzie transferu definitywnego, poinformował dziś poznański klub. 26-letni piłkarz podpisał z włoskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Mrozek występował w grupach młodzieżowych Akademii Lecha od 14 roku życia. Działacze piłkarskiego Interu Miami po serii 5 meczów bez zwycięstwa zmieniają trenera. Nowym szkoleniowcem klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Leo Messi, został jego rodak Cristian Kili Gonzalez. Zastąpił tymczasowego opiekuna drużyny Guillermo Hoyosa. 52-letni Kili Gonzalez to 56-krotny reprezentant kraju i były piłkarz m.in. Walencji i Interu Mediolan. Dotychczas jednak nigdy nie pracował w zagranicznym zespole w roli trenera.
3: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
4: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szef PKOL-u może trafić za kratki. Prokurator chce aresztu. Lekarze alarmują, zbyt mało seniorów szczepi się przeciw grypie. Pokolenie Z ma problem na rynku pracy. Jaki, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. może trafić do aresztu. Wniosek złożyła prokuratura po zatrzymaniu go w sprawie afery Zonda Krypto. Według śledczych szef PKOL-u miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i przyjąć za załatwienie sprawy zegarek wart 170 tysięcy złotych. Radosław P. usłyszał dwa zarzuty, nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów.

0: Ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
1: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
0: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
0: Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 95-2012, które dorastały w pełni scyfryzowanym świecie. Eksperci podkreślają kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich zetek. We Włoszech trwa kolejna fala ekstremalnych upałów. Na Sardynii padły rekordy temperatury. Termometry pokazały nawet blisko 46 stopni. W 9 miastach, w tym w Rzymie, ogłoszono najwyższy stopień alertu pogodowego. Noce miejscami nie przynoszą ulgi, bo temperatura nie spada poniżej 30 stopni. Tymczasem na północy Włoch gwałtowne ulewy i gradobicia. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju. To ogólnopolska akcja Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazania kasków odbyła się dziś w szkole podstawowej nr 21 w Katowicach. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Po burzowej nocy sobota przyniesie zmienną pogodę. Deszcz i burze pojawią się głównie na zachodzie, na północy i w centrum kraju. Potem dotrą też na wschód. Temperatura cały czas w okolicy 25 stopni. W czasie burz możliwy silny wiatr i lokalne opady gradu.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech między innymi z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Waszkiewicz.
6: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
7: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
6: Polski kibicy spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodów do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie. Po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo za AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
5: A faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek przechodzi do Udinese. To na zasadzie transferu definitywnego, poinformował dziś poznański klub. 26-letni piłkarz podpisał z włoskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Mrozek występował w grupach młodzieżowych Akademii Lecha od 14 roku życia. Działacze piłkarskiego Interu Miami po serii 5 meczów bez zwycięstwa zmieniają trenera. Nowym szkoleniowcem klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Leo Messi, został jego rodak Cristian Kili Gonzalez. Zastąpił tymczasowego opiekuna drużyny Guillermo Hoyosa. 52-letni Kili Gonzalez to 56-krotny reprezentant kraju i były piłkarz m.in. Walencji i Interu Mediolan. Dotychczas jednak nigdy nie pracował w zagranicznym zespole w roli trenera.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Hiszpańska policja schwytała Polaka podejrzanego o próbę zabójstwa. E-dziennik na razie nie powstanie. Prezydent nie podpisał ustawy. Warto zatankować pod korek. Od wtorku benzyna będzie znacznie droższa. Skończy się rządowy limit cen. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polak poszukiwany za próbę zabójstwa zatrzymany w Hiszpanii. Hiszpańska policja ujęła 55-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania za próbę zabójstwa, a także porwanie i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna wpadł w prowincji Alicante razem z trzema poszukiwanymi obywatelami Szwecji. O jego ekstradycji zdecyduje sąd. Prezydent zamknął ten projekt. Tak o wecie Karola Nawrockiego do ustawy e-dzienniku mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Prezydent ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych dzieci, kosztów i organizacji. Zdaniem wiceminister powody są inne.
2: Przede wszystkim tam widać lobbying, bo oczywiście na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na koszty, na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
1: Prezydent odpowiada, że zgadza się z ideą e-dziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Cztery osoby są ranne, jedna wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent. Mężczyznę zatrzymała policja. Caritas Polska uruchomiła pomoc dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu. Na miejscu działa kuchnia, która zapewni żywność dla 300 lokalnych rodzin przez najbliższe 2 tygodnie. Liczba zabitych wskutek gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin, wzrosła do około 580. Zaginionych jest około 2000 osób, a poszukiwania obejmują różne dystrykty oddalone o dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe limity, władze wprowadziły w związku z niekończącą się wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem, która powoduje wzrost cen ropy na świecie. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Więcej o cenie benzyny Bartosz Kądziołka.
3: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przynosi się automatycznie na finalne poziomy.
3: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
4: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
3: A od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
1: Jeszcze a propos wydawania pieniędzy, na co Polacy wydają najwięcej? Przede wszystkim na żywność i produkty codziennego użytku. Na to przeznaczamy blisko 3/4 pieniędzy. Kolejne miejsca według ostatnich badań zajmują czynsz i inne opłaty.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Hiszpańska policja schwytała Polaka podejrzanego o próbę zabójstwa. E-dziennik na razie nie powstanie. Prezydent nie podpisał ustawy. Warto zatankować pod korek. Od wtorku benzyna będzie znacznie droższa. Skończy się rządowy limit cen.

0: prezydent ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych dzieci, kosztów i organizacji. Zdaniem wiceminister powody są inne.
1: Przede wszystkim tam widać lobbying, bo oczywiście na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na koszty, na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
0: Prezydent odpowiada, że zgadza się z ideą e-dziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent. Mężczyznę zatrzymała policja. Caritas Polska uruchomiła pomoc dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu. Na miejscu działa kuchnia, która zapewni żywność dla 300 lokalnych rodzin przez najbliższe 2 tygodnie. Liczba zabitych wskutek gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin, wzrosła do około 580. Zaginionych jest około 2000 osób, a poszukiwania obejmują różne dystrykty oddalone o dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe limity, władze wprowadziły w związku z niekończącą się wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem, która powoduje wzrost cen ropy na świecie. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Więcej o cenie benzyny Bartosz Kądziołka.
2: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przynosi się automatycznie na finalne poziomy.
2: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
3: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
2: A od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
0: Jeszcze a propos wydawania pieniędzy, na co Polacy wydają najwięcej? Przede wszystkim na żywność i produkty codziennego użytku. Na to przeznaczamy blisko 3/4 pieniędzy. Kolejne miejsca według ostatnich badań zajmują czynsz i inne opłaty.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro aura będzie kapryśna. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Będą przesuwać się z zachodu na wschód Polski. Temperatura około 23-25 stopni. Na czasie burz uważajmy na silne podmuchy wiatru. Może być też grad.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek.

Sławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są
są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.